0: también con otro tema de este estupendo disco de Dikanda que se llama Hanka y es una canción tradicional de Polonia y con ella os deseamos una estupenda semana. Os ha hablado Patricia Álvarez.
1: Hanka motroka, nie wystawaj u potoka, Hanka motroka, nie wystawaj tam. Hanko motroka, nie wystawaj u potoka, Hanko motroka, nie wystawaj tam. Bo potoku woda toczy, powymywa tobie oczy, Hanka motroka, nie wystawaj tam. Bo potoku woda toczy, powymywa tobie oczy, Hanka motroka, nie wystawaj tam.